wiatra. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moi plan, jak usunąć z głowy setki morskich plam.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: Jazzowy. Proszę? Chwileczkę, jazz? Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz? Jazz.

episode.

Love is everywhere.

końca i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśniem.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

bisa udah.

love is everywhere.

0: Zacznij.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Ziemianinów, pod pięć Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spifiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń. I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie iksy.

Sauna.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki, fajki.

kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

za okropne trio, oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka, kalisteni, statystyka.

0: tutaj ta podróż dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
2: Nie spotkacie może kiedyś Calisthenicsa, Spliffixa, Barnabixa, Paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
3: Teraz siedzę w Polsce.
0: Ale najważniejsza jest przyjaźń.
2: I przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze. Wszystkie X-y.

0: ziemianiną pod pień Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

0: Ta okropne trio, oni wciąż biją.
1: Biją magiczny napój.
0: Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka, kalisz, tenis, statystyka.

0: samej północy Francji dzisiejszej.
1: Nie spotkacie może kiedyś Kajsteniksa, Spliffiksa, Barnabiksa, Paranoiksa?
0: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
1: Teraz siedzę w Polsce, ale najważniejsza jest przyjaźń i przyjaciele, których spotkaliśmy po drodze.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

zechciej taki wczuć się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc, on tur jak po sznurku. Pasażeriat marzyczeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówki, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci spec

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

czułość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dres

0: jaki będzie po mnie, o. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska,
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu

Na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy tych co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesraj, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

thanks to Propreno. Thanks to Propreno. Thanks to

słychać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak szorstwo.

Budzimy się, wstajemy, ścielimy, jemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

0: Zwerdl.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

0: Sasaki.
1: Możemy.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

boskich traw. Na inne boskie stworzeń korzenie w głowie moich plan. Nie usunąć z głowy setki morskich plam.

lepiej nie mówmy nikomu o tym, jak się.

0: Stary.
1: Siemano, z tej strony Kozak, a wysłuchacie Rapozy, najlepszej hip-hopowej audycji wszechczasów. Zapraszam.

0: No dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Ignacy Kozak, główny prowadzący audycji Rapoza. Mamy dzisiaj 11 sierpnia, a to klasycznie czas na Rapozę. No moi drodzy, co nas dzisiaj czeka? No przede wszystkim jak zwykle wiele nowości z tego powodu, że w czasie kiedy nie byliśmy obecni na audycjach, nie było nas, wyszło dużo rzeczy, które trzeba, należy nadrobić. Między innymi najnowszy projekt od Kubiego producenta, czy od dwóch Sław, najnowszy singiel, który wyszedł. Nasze pytanie zagadkowe na sam początek będzie, skąd pochodzi raper, skąd pochodzi, bo to nie jest raper, to jest producent, skąd wychodzi muzyk, producent, Kubi, producent w zasadzie, bo taki ma pseudonim. I są trzy opcje do wyboru, klasycznie na odpowiedzi czekamy na konkurs @radioaktywne.pl. Wadowice, Warszawa, Kraków. Jak zwykle na samym końcu audycji będzie ta zagadka rozwiązana wraz z opisem. A w tym momencie przesłuchajmy utworu B-Day od Def Jam World Tour, a resztę będziemy omawiać na dalszej przestrzeni ze mną, klasycznie w studiu realizujący nas oraz mój współautor Patryk Kuczyński.
1: Witam, witam.
0: Myślę, że możemy zaczynać.

0: To był Ghana z numerem 200 for Lunch. Moi drodzy, przejdźmy zatem płynnie do pierwszego projektu, który będziemy dzisiaj omawiać. Mianowicie Jezu Chryste Kubi od Kubiego producenta. Na sam początek chciałbym powiedzieć, że z ogromną radością, ogromnym szacunkiem przypatruję się na to, jak polscy producenci zaczynają otwierać się na tak zwane trasy producenckie. Już tłumaczę, czym jest, bo jeżeli mamy artystę, który wydał album, tak, to zazwyczaj wraz z wydaniem tego albumu, poza samą promocją, tak, typu merchem, wydaniem płyt w formie CD i tak dalej, w ramach czegoś innego niż kolekcjonerstwo, artyści bardzo często wykonują trasy koncertowe. I teraz tak, w Stanach Zjednoczonych jest ogromny, znany rapowy, trapowy producent o nazwie Metro Boomin. Wszyscy znają Metro Boomina, wiedzą dokładnie, dla kogo on produkował, przede wszystkim dla takich osób jak Future i wielu innych znanych amerykańskich raperów. Ale co jest ciekawe i to go wyróżnia na całej tle scenie, poza tym, że jest bardzo znane, to, że właśnie zaczął on rozpromowywać trasy producenckie, czyli że album, który jest, gdzie jest płyta, bo warto dodać to na samym początku, że takie płyty producenckie, poza samym aspektem tego, że dany producent albo muzyk tworzy podkład, to jeszcze artyści, w tym przypadku raperzy, dogrywają się swój wokal, no to tak? I w taki sposób powstaje to, że zdobywa się tak zwany placement, czyli umiejscowienie rapera na albumie. I w tym przypadku również tak było. Gdzie Kubi producent znany jest z ogromnych kolaboracji, głównie z BDS-em 2115. Teraz nie jestem do końca pewien, czy jest, aczkolwiek swego czasu był również członkiem grupy 2115 i bardzo dużo produkował dla nich.
1: Nawet jeśli nie był, no to...
0: Nawet jeśli nie był,
1: to zdecydowanie jest z nimi bardzo powiązany i bardzo dużo rzeczy tworzy dla nich i cały czas działają razem, tak?
0: Tak jest, dokładnie. Nawet jeżeli nie był on, powiedzmy, w samym kolektywie, tak? Bo to jest kolektyw 2115 założony przez BDS-a w dawnym czasie, powiedzmy z 12...
1: Lata temu.
0: Ponad
1: zamierzchłe czasy dla niektórych.
0: Tak, już ponad dekadę temu, powiedzmy. Warto, że wtedy rap jeszcze był inny. No ale właśnie, co do samego Kubiego producenta. Jest jednym z najlepszych, topowych producentów w Polsce. Rozpoznawalność, przede wszystkim, tak z tego, co się ja orientuję, dało mu wydanie pierwszego debiutanckiego projektu z BDS-em, aby śmierć miała znaczenie. Rok 2017, czyli na obecną chwilę 9 lat temu. Już prawie dekada minęła od wydania tego projektu, a mimo tego wszyscy zapewne kojarzą takie utwory jak Biały i Młody, no nie muszę o tym mówić, czy chociażby psalm świętego Łukasza z Biblii, psalm pierwszy, werset od 46 do 55, to są takie najpopularniejsze utwory, czy chociażby utwór hymn z Białasem i Solarem oraz wiele, wiele innych z tego albumu. Następnym jego większym krokiem, poza oczywiście innymi kolaboracjami, które wykonywał w trakcie, był wydany w 2018, czyli rok później, Kwiat Polskiej Młodzieży.
1: No tak.
0: Również z raperem BDS-em, gdzie w takich najpopularniejszym utworem jest piosenka Janosik.
1: No tak. I w ogóle co do jeszcze współpracy Kubiego z grupą 2115, to warto też tutaj wspomnieć, że sam BDS, 2115, pełna ksywka.
0: Tak jest.
1: Jest twórcą, albo powiedzmy dawcą głosu do jego producer taga, znanego chyba wielu osobom w Polsce, fanom bądź też i nie fanom, czyli Jezu Chryste Kubi, tak?
0: Tak jest.
1: Zresztą jak sam jego album się nazywa.
0: Tak jest, dokładnie. Bardzo dobre dodanie ciekawostki, gdzie producer tak, czyli tłumacząc to na taki, powiedzmy, język ludzi, którzy niekoniecznie rozumieją, co to znaczy, jest to znak słowny, który definiuje producenta. Takie, powiedzmy, jak mamy jakieś logo, tak? I są jakieś, każda marka ma dane logo, czyli nie wiem, Adidas ma swoje logo, które wyszczytujemy, wyobraźmy sobie teraz, bo nie możemy tego pokazać, ale wyobraźmy sobie, jak w jakiś sposób takie logo Adidasa wygląda, to tak samo producenci mają swój tag, czyli swoje logo, którym się reprezentują i wszyscy wiedzą, że to jest od nich. Producer tak bardzo znany. A co do albumu Kwiat Polskiej Młodzieży, tak w ramach krótkiej historii, no przede wszystkim utwór Janosik znany jest z tego, że dograła się znana każdemu polska grupa, polski duet, w którym kiedyś gdzie kiedyś było zwykłe pole, a obecnie będzie ściernisko.
1: A, ta, Tam na razie było ściernisko, ale będzie San Francisco, tak?
0: Dokładnie,
1: o to chodzi?
0: Tak, okay. Tak, dokładnie. Chodziło mi ten wers. Dziękuję za podpowiedź. Tak,
1: no na spokojnie. To, no to też znana piosenka bardzo.
0: Duetu.
1: Na każdym Sylwestrze.
0: Tak jest. Myślę, że w wielu miejscach w telewizji grana jest, chociażby na Polsacie, czy wielu, wielu innych.
1: Oczywiście.
0: Wielkich festiwalach. Mam na myśli Golec Orkiestra oczywiście.
1: Tak, to też była dosyć ciekawe w ogóle połączenie, bo oni mieli jeszcze drugi utwór. Mieli jeszcze drugi utwór, który się nazywał chyba Górą Ty i tam też się BDS pojawił.
0: Dokładnie, tak.
1: Górą Ty, Górą Ja. To już było bardziej jakby od strony Golec Orkiestry.
0: Tak, i to była też akcja promocyjna z jedną z znanych bardziej, powiedzmy, marek i w ramach, powiedzmy, takiego wsparcia mentalnego, tak, w takim sensie, taki w ramach kontekstu mniejszego. Co do samego klubowego producenta, wróćmy, bo tutaj nie mamy do końca gdzieś tam zbaczeń z tematu. Wiadomo, wiele kolaboracji, chociażby album Plus 18, który wydał w 2019 roku, no i gdzie dograli się już mainstreamowy raper Son, Young Multi, White 215, z Bałaganem, Major SPZ, Reto, czy wielu, wielu innych. No i chociażby Blacha 2115 z całego duetu 2115, z całej grupy 2115. I późniejsze albumy, które wydawał z wieloma innymi raperami, między innymi z raperem Szpaku, Dzieci Duchy album w 20 roku, czyli już 6 lat temu, w czasie pandemii COVID-19 na samym początku, powiedzmy. Następnie w 21 Chaos z raperem Fukaj, z Fukajem. Później ciekawa, powiedzmy, odnoga, bo w 23 roku wyszedł album, ach, no nie wiem, nie mogę spoilerować za bardzo, ale Vado Loco. To jest niestety częściowo rozwiązanie.
1: Bez nawiązania tutaj do niczego, tak? Nie nawiązujemy absolutnie do czegoś, co mogliśmy powiedzieć, bądź nie powiedzieliśmy na początku, więc tak, proszę się tym nie sugerować.
0: Tak, proszę się nie sugerować, bo to może być nazwa, nie wiem, że jest po prostu szczęśliwy w jakiś swój sposób.
1: Tak, tak? Dalej może przejdźmy.
0: Tak jest, także album Vado Loco wydany z jego bratem, czyli Sapi The Kingiem i wiele, wiele innych produktów, między innymi Uzumaki Forma Ostateczna oraz kolejny debiutancki projekt 2 lata temu wydany Sen, którego nigdy nie miałem od jego producenta.
1: Dosyć duża płyta, która nie obeszła się echem, ale też uważam, że trochę nie bez powodu mimo wszystko, bo nie wiem, czegoś mi brakowało na tej płycie, szczerze.
0: Dla mnie projekt jest idealna, bo myślę, że jest wszystko, co powinno być. Gdzieś tam projekty, które zostały wykonane, utwory nagrane w tymże w tejże aranżacji, w tejże, powiedzmy, stylu, którym było wykonywane, to jest, ma to swój styl produkcji, przede wszystkim wielu artystów, takich jak również Kas Bałagane, Szpaku, Tulia, Chivas, Livka czy Fukaj. Także ci, z którymi już współpracował wcześniej, artyści, z którymi współpracował wcześniej. Dobry album moim zdaniem, ciekawy. Udało mi się również dzięki temu przebić parę mniejszych ksywek, takich jak Sticker, który jest wciąż w undergroundzie i dograł się na utwór z tejże płyty. A utwór się nazywa Woda Księżycowa, gdzie również dograła się raperka Bambi, która w tamtym okresie, w 23 bądź 24, przebiła się na szersze wody i dzisiaj jest już topową, mainstreamową artystką.
1: Tak, wtedy był chyba największy boom jej.
0: Tak, myślę.
1: Jeszcze co powiem z takich ciekawostek odnośnie tego albumu, no to chyba najbardziej niespodziewana kolaboracja, najbardziej niespodziewany feat wszechczasów dla mnie, szczerze, to uważam, że to był Belmondo z Młodym Kordenem.
0: Dokładnie.
1: To było do tej pory, nie wiem, co tam się stało.
0: To są dwa oddzielne światy, bardzo różne. Warto dodać z tego powodu, że Belmondo kojarzony jest głównie ze sceną raczej wczesnego trapu i teraz na obecną chwilę bardziej hip-hopową, krążącą w stylu takiego spokojnego, bardziej alternatywnego rapu. Jeżeli o tym mówimy, Belmondo bardzo barwna postać na polskiej scenie, nie tylko muzycznej, ale również i na scenie
1: social mediowej.
0: Tak jest, dokładnie. Aby nie rozpoczynać tego dialogu, bo...
1: No, to lepiej już zostawmy ten temat. Tak, co się stało ostatnio, to się stało.
0: No tak.
1: Nie wchodźmy w to głębiej po prostu.
0: A później wyjaśnienia i wiele, wiele innych rzeczy. No ale to nie ma to znaczenia. Moi drodzy, przejdźmy zatem do samego projektu Jezu Chryste Kubi. I teraz tak. Jest to album z 10 utworami. Wszystkie produkcje Kubiego producenta, bądź współprodukcje z innymi artystami. Chociażby utwór taki jak Wszystko na potem jest we współprodukcji Huberta Kropki, rapera, który przez ostatnie 3 lata również wypłynął na szersze wody, grając duże festiwale, m.in. tak jak Opener, czy wiele, wiele innych festiwali.
1: No tak, znanych i tutaj jeszcze jedna rzecz, tutaj się pojawiają już na jego płycie nowe fity, takie, z którymi wcześniej wydaje mi się, że nie miał fitów, czyli na przykład raper PZ.
0: Tak jest, pierwszy utwór z PZ, z tego powodu, że w ramach ciekawostki, takiej powiedzmy background wcześniejszy jest to, że raper PZ już swego czasu był w studio z Kubim producentem, gdzie po prostu Kubi był jakby pomocnikiem bądź współrealizatorem czegoś, ale nie doszło konkretnie do współpracy, gdzie były to plany głównie tylko, tak? Mhm. Do takiej kolaboracji powiedzmy. A teraz mamy jeszcze utwór, gdzie faktycznie jednym z gości jest PZ. Albo raper Okechel, bardziej undergroundowy, czy Spazma i BDS2NN5 na jednym utworze. Spazma i Okechel są raperami głównie kojarzonymi z undergroundu, teraz się przebijają na szersze wody, ale wciąż nie są aż tak znani i mają troszkę inną stylistykę niż muzyka, którą głównie produkował Kubi producent, ale myślę, że to nie ma problemu, chociażby utwór Kielich z Young Multi.
1: No właśnie, tutaj wielki powrót Young Multiego, też święto się stało, ponieważ Young Multi wydał w końcu jakiś numer.
0: Tak, bardzo dawno.
1: Tutaj pozwól, że jeszcze na szybko odbiegnę, ale tutaj się szykuje kolejna duża kolaboracja z zagraniczną sceną, konkretnie z amerykańską sceną, ponieważ jak już wiemy z różnych tam snippetów, koncertów, czy chociażby Instagrama, szykuje się feat Young Multiego z producentem Field Team.
0: Tak, dokładnie. To już jest bardzo bliska współpraca. Mamy nadzieję, że to wyjdzie niedługo, ale jak wszyscy wiemy, wydaniowanie utworów troszkę trwa, jest to głównie też ze sprawą tego, że kwestie formalności, dogadywania. Wydaje mi się, że utwór jest już gotowy, na pewno dokończony.
1: Na pewno. Tylko to jest właśnie, no tak jak mówisz, kwestia formalności, wydawnictwa, streamingów i tych wszystkich rzeczy innych.
0: Tak jest. Young Multi poza tym, tak w ramach ciekawostki, poza tym, że założycie był kojarzony głównie jako youtuber, jako streamer, bo głównie obecnie dalej prowadzi streamy, ale w tym momencie jest jakby bardziej kojarzony też z rapowaniem, choć prowadzi cały czas swoje streamy z muzyką, ocenianiem i tak dalej, jak wielu, wielu innych, powiedzmy, nie chciałbym nazwać ich dziennikarzami muzycznymi, bo troszkę kawałek im do dziennikarzy, ale powiedzmy do ludzi, którzy wyrażają opinię na temat danego utworu i tak dalej. Moi drodzy, przejdźmy zatem do przesłuchania tego utworu z tegoż projektu. Zacząłbym, myślę, od utworu Wszystko na potem, a później przejdziemy dalej do innych kolaboracji. Jeszcze zapomniałem dodać, że przecież pierwszym bardzo dużym fitem jest Sobel, gdzie utwór niekończący się
1: To był chyba w ogóle single promujący ten album.
0: Tak, dokładnie.
1: Sobel.
0: Tak, to był single promujący, dokładnie tak. Przejdźmy zatem do utworu Wszystko na potem, a zaraz podzielimy się inną opinią.

0: zatrzymam za lejce. Omijam bagno i omijam biedę. Gdzieś będę chciał być, to kurwa tam będę. Jak taki kaprys to nawet na piechtę. Jak taki kaprys to kurwa na piechtę. Nawet ją.
1: Po prawej kurie, a po lewej zieleni pasmo. 700 koni pod maską. Lecimy ku słońcu, do czego doszło, jak daleko zaszło.

0: Słowo.
1: Niekończący zły sen, że dam słowo. Moi drodzy, jest to ostatni wers utworu Niekończący zły sen. I generalnie, cóż mógłbym powiedzieć, świetna aranżacja, świetny utwór promujący tę płytę. Wydaje mi się, że no niestety, ciężko to powiedzieć, ale wydawałoby się, że tak topowa produkcja będzie ciekawsza, ale utwór ten jest mimo wszystko najlepszym, najciekawszym, najlepiej wykonanym utworem na całej płycie. Wokal Sobla, który jest naprawdę świetny, jest taki pasujący pod takie właśnie podkłady, bardziej śpiewany, spokojniejszy bym powiedział. Wszystko pasuje. Co do warstwy instrumentów, poza klasyczną użyciem, wiadomo, pewnych wtyczek, został nagrany tutaj, ciekawostko dodać to, realny syntezator, duży, ilość dźwięków nagrywanych po prostu, nie to, że...
2: Taki hardware'owy.
1: Tak, dokładnie, hardware'owy, gotowy, bez żadnych wtyczek, bez żadnych VST, tylko czysty, hardware'owy, kupiony syntezator podpięty do komputera, podpięty do konsoli i nagrywany w warunkach studyjnych. Moi drodzy, cóż więcej by dodać? Jeżeli chodzi o sam gdzieś tam klimat tego utworu, to na pewno jest to najbardziej emocjonalny utwór z tej płyty, taki najbardziej, w którym można dużo wyczuć emocji takiego, powiedzmy, niekoniecznie złych, ale takich bardzo nostalgicznych, sentymentalnych, takiego poczucia, że cały czas coś za nami się ciągnie, jeżeli chodzi
2: bardzo,
1: o warstwę.
2: Bardzo charakterystyczny klimat właśnie ostatnich w ogóle numerów Sobla w ostatnich latach, tych takich, powiedzmy, najgłośniejszych.
1: Tak, dokładnie. Myślę, że to takie idealne odwzorowanie tego, w jaki sposób raper w ostatnim czasie się porusza po takich podkładach. Ciekawe, bardzo mi się podoba twórczość Sobla, mimo że wiele osób go hejtuje z tego powodu, że to, czego nie rozumiem do końca, że tworzy muzykę głównie dla dziewczyn, taką bardziej spokojniejszą, co jest bardzo dziwnym stwierdzeniem, nie takim mało adekwatnym do tej sytuacji, ale jak wiemy, i męskie grono, i żeńskie może słuchać, każdy ma prawo do słuchania, czego się uważa, więc tego typu definicja jest dziwna i moim zdaniem nieakceptowalna, bo każdy ma prawo do słuchania tego, co mu się faktycznie podoba w życiu. Moi drodzy, sam album łączy wiele w sobie styli. Przede wszystkim, jak już mieliśmy okazję przesłuchać wcześniej utwór Huberta Kropki, Fukaja, Janka Rapowania oraz Guziora, to był to utwór, który idealnie jakby odwzorowuje stylistykę pewnej części raperów, bo udało nam się również poza anteną powiedzieć, że nie wszystkie podkłady pasują pod danego artystę. Mam tutaj na myśli rapera Guziora, bo głównie Guzior kojarzony jest z takich roczniejszych, bardziej emocjonalnych, bardziej takich, jakby to powiedzieć.
2: Cięższych.
1: Tak, cięższych brzmień, dokładnie. A tutaj jednak mimo wszystko był podkład taki w stylu ambientowym trochę, z perkusją przestrzenną, duże nałożenie.
2: Powiedziałbym właśnie, że taki bardzo w stylu Huberta.
1: Tak, taki dokładnie, idealny w stylu Huberta. Myślę, że, jak już sam udało mi się wspomnieć, to, że raper sam w zasadzie współprodukował ten podkład, to trzech producentów jest na tym, jakby wyprodukowało ten utwór. Charlie Monkerer, Kubi producent oraz Hubert Kropka, który również udzielił warstwę wokalną na swoim współpodkładzie. Czyli i produkował dla innych, i dograł się do utworu. Także ogromna ciekawostka, podwójna kolaboracja, podwójny sukces, myślę, dla niego z tego powodu, że produkować dla znanych gwiazd rapowych i również uczestniczyć jako wokal, to jest, myślę, coś nietuzinkowego. Wiele innych utworów, do których przejdziemy zaraz. Jeżeli chodzi o samą opinię tego albumu, niestety nie jestem w stanie zgodzić się, że on mi się do końca podoba, z tego powodu, że jest albumem, który mimo wszystko brakuje w nim bardzo dużo elementów. Chociażby utwór z White'em 215, który w ostatnim czasie założył swoją własną wytwórnię California Records z dwoma innymi swoimi współtworzącymi z dwoma kolegami, czyli z Palarem i z VVS Simonem, który również dogrywa się do utworów. California EP, ciekawy projekt, ale no niestety sam White na tym utworze się nie popisał zbytnio, bo z tego powodu, że utwór mam wrażenie, że jest wymuszany trochę. Z tego powodu, że już doszło do kolaboracji, ale utwór był mocno wymuszany moim zdaniem, że musi być w takiej stylistyce, jak się podoba White'owi i to po prostu musi iść. Być może części z nich się podoba, fanom części nie. No ja niestety jestem po tej drugiej stronie, niezbyt przepadam za tym utworem.
2: No ja raczej też, zwłaszcza, że no, może będę tutaj trochę nieobiektywny, ale nie podobają mi się aż tak ostatnie numery White'a, ostatnie ruchy.
1: Również nie podobają go później.
2: Także no, mogę tylko tyle chyba powiedzieć na ten temat.
1: Tak,
2: chociażby... Żeby być w miarę obiektywnym, tak.
1: Wiecie, nigdy nie da się być w 100% w kwestii upodobań obiektywnych z tego powodu, że z jednej strony nam się coś podoba, z drugiej się niekoniecznie podoba, ale wszyscy wiemy, jak to jest. To jest już kwestia własnego gdzieś tam wyboru i własnego powiedzmy, uznania tego, co chcemy w danym utworze osiągnąć, co chcemy w danym utworze sobie ustabilizować, tak? Tak więc to jest kwestia po prostu tego, co już dane gusta, jakie dane, mamy dane gusta i co nam się tak realnie podoba. Utwór, następnym utworem, który przesłuchamy, będzie G-String. Tutaj lekka pomyłka zaszła w kwestii poprzedniego utworu ze Spedalesem i Spazmą. Podsumowując, co do samego projektu, ciekawe, ale nie jest aż tak ciekawe, jak być powinno.
2: Najciekawszy... Czyli można powiedzieć, że trochę zostawia do życzenia, ale nie jest źle.
1: Dokładnie, zostawia moim zdaniem sporo aż do życzenia, bym dodał nawet. Z tego powodu, że album jest w ciekawy sposób ustawiony, ale również jest dużo elementów w nim brakuje, moi drodzy. Tak więc przejdźmy do utworu G-String, a zaraz kolejne nowości. Czeka nas nowy utwór rapera O Co Chodzi i Okiego w kolaboracji. I najciekawsza rzecz, która będzie, to jest intro tego utworu. Ale to nie zdradzam, to za chwilę przesłuchamy sobie, opowiem, bo muszę was troszeczkę przytrzymać w napięciu z tego powodu, że niekoniecznie będzie to dobre, jak zaspoileruję, ale to o tym dowiemy się za chwilę. W tym momencie G-String BDOS 215, Kubi producent, Spazma.

0: mam czarną godzinę, pierdalam się bank. Razem z rodziną wjeżdżamy po hajs. Nikt mi nie wierzył, zrobiłem to sam.
1: To był utwór G-String od BDOS-a i Spazmy na z utworu z płyty Jezu Chryste Kubi. Moi drodzy, przejdźmy zatem do kolejnych ciekawostek. W tym momencie utwór Więcej Nieba od O Co Chodzi, Okiego, no i jego producenta, czyli niezmiennego duo O Co Chodzi i Lolek. Teraz w ramach małej ciekawostki puszczę samo intro utworu, abyście zrozumieli, na czym polega ciekawostka i aluzja. Także w tym momencie Więcej Nieba poprosiłbym o nie wyciszenie mikrofonów, ale podgłośnienie podkładu.
2: Jeżeli ja dam ci więcej nieba, jeżeli ja ubiorę cię w diamenty.
1: Okej, wystarczy i teraz, moi drodzy, przejdźmy zatem do kolejnego ciekawego utworu, gdzie w tym momencie zobaczcie, jaka jest aluzja. Przewinimy kawałeczek.

0: Moi drodzy, jak zwykle polscy raperzy, polscy producenci lubią sobie zapożyczać wiele, czy to fragmentów wokalnych, czy to fragmentów muzycznych z wielu utworów. A w tym przypadku również się tak wydarzyło. Jeżeli chodzi o aluzję, jaką tutaj doszło w utworze Więcej Nieba, jest to przede wszystkim cztery początkowe wersy z dawnej grupy EDM-owej, dance'owej, teraz bardziej disco-polowej niestety, D-Bomb.
1: Okej, no to faktycznie.
0: Tak, i tutaj ciekawa aluzja z tego powodu, że utwór D-Bomb jest utworem z lat wczesnych, 2000-tych, bardzo dawnym utworem, powiedzmy klubowym, takim, który jakbyście poszli na imprezę klubową, to myślę, że czy wiele koncertów tego, na wiele koncertów tego, tegoż zespołu D-Bomb, tak, to myślę, że byście to znali. No, jeżeli ktoś nie kojarzy, ja też, szczerze powiedziawszy, odkryłem parę dni temu ten utwór, nie znałem go za bardzo, ale byłem ciekaw, co wyjdzie, no i cóż mogę więcej dodać. Jak wszyscy wiemy, zapożyczanie, nie chcę nazwać tego kradzieżą, ale, bo myślę, że się dogadali, ale zapożyczenie z wielu innych utworów jest dość ciekawe. I cztery wersje, że jeżeli ja mogę dać więcej i tak dalej. Lecąc, śpiewając to, jest to utwór, który został zapożyczony z tegoż właśnie, z tej właśnie piosenki, utwór D-Bomb do początku w piosence Więcej Nieba. Przesłuchajmy ten utwór i zaraz przejdziemy do opinii.

0: przychodzi i to jest nowe gówno.
1: O co chodzi Oki w utworze Więcej Nieba? No moi drodzy, śmieszna rzecz. Wyobraźcie sobie, że mam jakiś dawny zespół, który w latach wczesnych 2000, 2004-2008 robił ogromną furorę w różnego typu klubach. Nawet myślę, że nie pogardził, nie jestem do końca pewien, ale myślę, że ten zespół w tamtych latach nie pogardziłby, grając w klubie Manieczki, tam gdzie znany świętej pamięci DJ Hazel. I wyobraźcie sobie właśnie, że mamy dawny zapomniany utwór z tamtych lat. I nagle w utworze w 2026 roku, czyli 22 lata później, pewien raper postanawia sobie, a tak, o, weźmy sobie, zapożyczymy sobie ten fragment, bo będzie ciekawiej. Jeżeli o to chodzi, moi drodzy. Także co do samego utworu. Przykro mi to stwierdzić, dzisiaj mocno negatywnie będzie, ale czuję się, jakbym słuchał jednego z poprzednich singli, o co chodzi. Nie doszło do żadnej zmiany. Utwory stały się strasznie monotonne, jeżeli o tym mówimy.
2: Tak, tutaj się z tobą zgodzę, bo też właśnie poza anteną rozmawialiśmy już o tym, że trochę to brzmi tak jak każdy poprzedni numer, który ostatnio wydaje, o co chodzi. I trochę tutaj mam największy zarzut chyba do niego, ponieważ sam utwór zarówno produkcyjnie, jak i aranżacyjnie, szczególnie aranżacyjnie, jest świetnie zrobiony. Jest naprawdę bardzo ciekawy aranż tego utworu.
1: Dokładnie.
2: Jest niezwykle ciekawy. Niezwykle się go słucha, ponieważ są takie czasami różne niuanse w tej aranżacji, że aż człowiek się zastanawia, o co chodzi momentami. Także to jest na pewno fajne. Chodzi, tutaj tak. O co chodzi, dokładnie. Tutaj na pewno na plus uważam zwrotkę Okiego, ponieważ jakoś mi tutaj bardziej siadł właśnie ten,
1: powiedzmy. Mi się również też bardziej spodobała, tak.
2: Czy wcześniejszy jeszcze Oki, bo teraz mam wrażenie te jego ostatnie epki, te pojedyncze, co wydawał, co prowadzą do albumu, no nie siadły mi. No po prostu mi nie siadły tam może pojedyncze numery, ale tutaj trochę się zawiodłem na Okim, na jego twórczości ostatniej. Tak tutaj uważam, że znacznie lepiej wypadł. Natomiast właśnie mam jedyny problem trochę tutaj z Oco, no bo trochę już jakbym to słyszał w ostatnich kilku numerach.
1: Ja mam wrażenie, że takie utwory brasowe, takie bardziej w stylu, powiedzmy, agresywniejszym, takie bardziej hymnowe, jakby to nazwać, bo...
2: No właśnie, to co mówisz, jeszcze pozwolę ci szybko przerwę. To co jest właśnie tutaj ciekawe, no wchodzi ci jakiś, tak jak mówiłeś, eurodensowy, śmieszny początek i nagle jest taki boom, nagle jest łupnięcie potężnym 808.
1: Człowiek się spodziewa, że to będzie utwór, nie wiem, w stylu klubowym, jakimś samplowany, tak, coś ciekawego, a tutaj nagle dostajemy ogromne uderzenie, człowiek się dziwi, człowiek jest po prostu... zaszokowany
2: tym.
1: No
2: i nie można odmówić na pewno energii temu utworowi, bo jest pełna energii w nim.
1: Tak, w tym utworze jest bardzo dużo energii, przede wszystkim z tego powodu, że jest takim utworem bardziej dynamiczniejszym, bardziej agresywniejszym. Taki, powiedzmy, beat, podkład troszeczkę w stylu Chief Keefa, bym powiedział, z dawnych lat. Taki bardziej w stylu Glo, taki bardziej hymnowy, antemowy, bym powiedział, z dużą ilością instrumentów dętych, przede wszystkim takich jak trąbki.
2: Tak, no i z nutką,
1: głównie brass, ale
2: z nutką takiej nowości. Nie?
1: Tak, dokładnie, z nutką takiej nowości. I szczerze powiedziawszy, się zawiodłem, bo ja bardzo lubię starsze utwory, takie bardziej samplowane utwory, które są w innej stylistyce, takiej, powiedzmy, aranżacyjnie przychodzącej do muzyki alternatywnej, tak, albo wykorzystanie muzyki. No ale jak wszyscy wiemy, utwór

0: zawodu, że są naprawdę ciekawa. Jeżeli ktoś się interesuje muzyką, powiedzmy taką bardziej klubową, eksperymentalną.
1: Szczególnie 2000.
0: Tak, dokładnie, tak. Takie klimaty, powiedzmy, muzyki dawnej. Ale nie mówię o hip-hopie, mówię o muzyce takiej bardziej klubowej. To warto sprawdzić dyskografię zespołu D-Bomb, bo jest ciekawa. Szkoda, że w tym momencie przeszli bardziej. Nawet zgadzam się z komentarzem jednego fana, który napisał, który miałem okazję wczoraj rano przeczytać, słuchając tego już utworu, że w zasadzie sama ta piosenka, sam, jakby cały ten utwór kiedyś, cała ta grupa mogłaby zostać przy takim klimacie, powiedzmy, euro, dance'owym, klubowym i takim bardziej, wiecie, imprezowym. No ale jak wszyscy wiemy, skok na pieniądze jest ważny. No i disco polo w tych czasach sprzedaje się bardzo, bardzo mocno. Nawet ciekawostka jest taka, że piosenkarz Skolim nagrał ostatnio utwór z Zenonem Martyniukiem. Jeżeli wchodzimy w ten ton.
1: Dzisiaj na Rapozie słuchamy disco polo.
0: Oj, może nie, ale...
1: Może kiedyś, raczej nie, ale może.
0: Tak, może kiedyś, jak nam się faktycznie już zacznie nudzić i nie będziemy mieli o czym opowiadać, to może...
1: To posłuchamy sobie Zenona Martyniuka i Skolima, także zapraszamy tak. Za tydzień.
0: A ciekawostka, pierwszy raz Zenon Martyniuk z tak dużym autotunem.
1: Tak? A ja nawet bałem się posłuchać, także nie wiem.
0: Moi drodzy, nie zachęcamy ani nie zniechęcamy, po prostu.
1: Po prostu.
0: Jak będziecie mieli okazję, czekać impreza, nadarzy się i wszyscy będą w dobrym, odpowiednim humorze, zapraszamy do przesłuchania tego utworu, ale nie promujemy, bo my nie o tym. Co do samego utworu jeszcze chciałbym dodać. No niestety, mimo tego, iż podkład jest mocno energetyczny, z dużą ilością wykorzystania świetnej, powiedzmy, aranżacji, tak? Muzycznej i świetnym doborem kolaboracji, gdzie raper Oki mi obiektywnie tamte krótkie epki, te episode playe, czyli te krótkie albumy się podobały. Nie w całości, ale w większości były dla mnie ciekawe. To wiadomo, według już gustu, wedle uznania. Mhm. Ale niestety strasznie monotonny sposób tworzenia piosenek, utworów przez rapera, o co chodzi, bo raper Oki faktycznie ciekawą zwrotkę dorzucił. No ale niestety monotonia jest.
1: Tak. I to nawet nie chodzi o to, że to jest złe, to po prostu jest znowu to samo, może tak.
0: Tak, dokładnie, znów jest to samo. Niestety schematy się powtarzają.
1: Mimo tego, że bardzo dobrze nawija.
0: Dokładnie, mimo że bardzo dobrze potrafi się odnaleźć na wielu podkładach i tak dalej. No ale jak wszyscy wiemy, raperzy mają też swój jakiś sposób myślenia i wytwórnie też mają jakiś...
1: I swój styl. Też pytanie, gdzie się kończy granica stylu, a robienia tego samego. To jest właśnie też ciężko wyczuć, nie?
0: Dokładnie. Także podsumowując, niestety monotonny taki sam utwór już z dawnych, powiedzmy, kolaboracji, dawnych produkcji rapera, o co chodzi. A w tym momencie przejdziemy do ostatniego, do ostatniej nowości, gdzie duet Dwa Sławy z Łodzi wydał ciekawy utwór z Grubym Mielskim, bo to jest grupa, która głównie przez to, że zna się prywatnie z producentami Dirty Ernest, którzy bardzo dużo ciekawych, głównie powiedzmy boom-bapowych, oldschoolowych utworów tworzą, bo w takim okresie się wychowali.
1: No,
0: ale...
1: i takie charakterystyczne dla nich skrecze, nie?
0: To też ciekawy sposób, dokładnie. Nie jestem do końca pewien, kto to skreśla, bo różnych DJ-ów wykorzystują tak do tego. Mhm. DJ Tajek jest taki znany, bardziej oldschoolowy, ale jak wszyscy wiemy, to jest różne. I utwór nazywa się Bad Vibes Only, gdzie utwór jest raczej wesoły. Patrząc na okładkę tego utworu, utwór może być również weselszej, ale opis jest śmieszny, ciekawy utwór. Także Dwa Sławy, Gruby Mielski, Pers, produkcji Dirty Ernest. Przesłuchajmy i ocenimy.

0: duetu Dwa Sławy. Bad Vibes Only od duetu Dwa Sławy z Grubym Mielskim, Persem i na podkładzie Dirty Trends. Moi drodzy, jeżeli chodzi o sam podkład, śmieliśmy się poza anteną z moim współprowadzącym, że podkład brzmi trochę jak arabska muzyka.
1: Zwłaszcza ten początek.
0: Tak, zwłaszcza sam początek, który możemy usłyszeć w tym utworze, ale co do samej klimatu utworu, myślę, że na pewno ciekawy, mocno swingujący, taki powiedzmy głównie bujający. Troszkę perkusja, bym powiedział, lata 2000, coś w tym stylu, ale nie do końca aż tak bym powiedział, przede wszystkim podobne, ale troszkę w nowoczesnym stylu. No i oczywiście, cóż mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o duet Dwa Sławy, chłopaki są z Łodzi, dwie osoby, gdzie wydają w dużej wytwórni 2020, który również wydaje raper O Co Chodzi i Grub Mielski, czy wielu, wielu innych, którzy ukazują się przez tę wytwórnię, wydają swoje utwory. Sam klimat jest ciekawy, na pewno taka miejska przewózka, bym powiedział. Grub Mielski jest raperem reprezentującym Trójmiasto, a dokładnie miasto Gdynia.
1: O, kolejny.
0: Tak, kolejny raper, który jest z Gdyni. Ten, powiedzmy, bardziej przy ziemi.
1: Bardzo dobrze to ująłeś, te propsy, zdecydowanie propsy.
0: Raper, który jest bardziej przy ziemi, no ale też co mnie można powiedzieć, a ten miły ATZ też jest z Gdyni. Mhm. Raper, którego mieliśmy okazję omawiać 2 tygodnie temu na jednej z naszych audycji, ale wróćmy do samego utworu. Podoba mi się to, w jaki sposób jest płynne przejście pomiędzy zwrotkami, gdzie nie ma takiego, powiedzmy, monotonii, gdzie w pewnym momencie śpiewają Dwa Sławy, później z Gruby Mielski, później Pers i to naprawdę ciekawe. Podkład tak. Idealny, moim
1: zdaniem. Tak, świetna też energia w tym utworze.
0: Tak, naprawdę bardzo dużo energii jest.
1: Ja bardzo lubię właśnie takie utwory, takie energiczne.
0: Tak.
1: I tak jak nie jestem fanem ani Grubego Mielskiego, ani Dwóch Sławów, to ten utwór naprawdę mi siedzi, więc...
0: Tak, mi też się podoba. Myślę, że taki idealny na wakacyjny dzień gdzieś, powiedzmy, nad morzem.
1: Tak sobie jedziesz samochodem nad morze, sobie puszczasz, żeby nie zasnąć.
0: Tak, dokładnie.
1: Elegancko.
0: Puszczasz sobie, aby w trasie nie zmrużyć oka, ani nie zrobić nic innego.
1: I się bujasz.
0: Tak jest.
1: Także a propos arabskiej muzyki, to tutaj polecamy najlepszego arabskiego piosenkarza, konkretnie, żeby nie skłamać, skąd on jest, ale no, na pewno z Syrii.
0: Kurdyjskiego
1: pochodzenia, Omar Sulejman. Naprawdę polecamy tutaj posłuchać.
0: Tak jest.
1: To może będzie wiadomo, o co chodzi z tym intro.
0: Tak, dokładnie, muzyka będzie mocno porównywalna, mimo że nie rozumiem ani słowa, które ten piosenkarz śpiewa z tego powodu, że region w ogóle kurdyjski, tak w ramach krótkiej geopolitycznej, geograficznej, powiedzmy, ciekawostki, to jest bardzo głęboko na południu Arabii Saudyjskiej. Czyli to jest ten region południowej Arabii, powiedzmy, tak, tych takich Bliskiego Wschodu, coś w tym stylu generalnie. Mhm. Omar Sulejman swoim wyglądem również ciekawie się prezentuje jako arabski szejk.
1: Tak, tak, tak. Znaczy nawet nie szejk, on to jest jakieś tam syryjskie chyba, czy tam kurdyjskie właśnie, jak to nazwać?
0: Działacz polityczny?
1: Nie, jakiś strój taki, powiedzmy, jak u nas mamy te folkowe stroje.
0: Tak,
1: coś na
0: tak,
1: tej
0: tak.
1: zasadzie.
0: Tak, to są takie ich specjalne stroje, gdzie oni zakładają, bo jak wiemy, w krajach arabskich niestety jest to, że wiele kobiet musi zakładać różnego typu na siebie warstwy, aby, no to jest bardzo dziwny typ polityczny, ale jest takie jakby warstwa tego, gdzie kobiety muszą się ukrywać, to jest bardzo dziwne, no ale to już wynika niestety z tego, w jaki sposób tamta grupa, tamten system polityczny działa, tak w ramach podsumowań.
1: No tak, tak. Ale no, to tak podsumowując, polecamy zarówno
0: polecamy
1: ten
0: tak.
1: utwór Bad Vibes Only, polecamy Omara Sulejmana i no, możemy lecieć dalej.
0: Tak chyba. Jest, moi drodzy, no niestety
1: będziemy
0: czas,
1: kończyć,
0: tak, będziemy kończyć.
1: Ale nie zapomnij o
0: rozwiązaniu
1: zagadki.
0: No moi drodzy. Tak więc pytanie, skąd pochodzi raper Kubi Producent? Miasto Wadowice. Pod Krakowem, niedaleko Krakowa.
1: Wadowice nocą, no.
0: Województwo małopolskie. Ciekawostką jest to, że znane jest z dwóch rzeczy to miasto. Papież, Jan Paweł II.
1: Tak.
0: Karol Wojtyła. Tak. Także ogromny szacunek dla dawnego papieża. I kremówek.
1: Tak.
0: Czyli popularnego ciasta, które jest po prostu w tamtym pochodzi stamtąd i myślę, że wiele z was miało okazję je jeść. Nie wiem, czy jesteście fanami, ja personalnie jestem, ale wiem, że wiele osób nie przepada, tak więc tyle w ramach krótkiej ciekawostki o tym mieście. Moi drodzy, dziękuję za dzisiaj. Omówiliśmy krótkie projekty Kubiego Producenta, Jezu Chryste Kubi, utwór Grubego Mielskiego Bad Vibes Only i najnowszy singiel O Co Chodzi i Yangi Giego pod tytułem Więcej Nieba. Ja się z wami, Państwem żegnam na dzisiaj. Nazywam się Ignacy Kozak, realizował i współ... Prowadził ze mną
1: Patryk Kuczyński.
0: I do usłyszenia być może za tydzień. Do zobaczenia.

Dobry wieczór Państwu. 3 minuty po godzinie 20. Witamy Was w kolejnym wydaniu audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof Szyc, a za konsoletą Mateusz Leszczyński. Ofik, ofik i po ofiku, jak co roku, skończył się już off festiwal największy w naszym kraju, święto muzyki alternatywnej, niezależnej, undergroundowej, więc w przypadku nawet takich audycji jak moja, czy innego typu działalności, wszelakie blogi, fanpage, podcast, no teraz umówmy się, będzie zatrzęsienie tego typu treściami, no bo to jest, umówmy się, największe tego typu wydarzenie w naszym kraju już od blisko 20 lat. Ja jestem na OFIE po raz piąty. To była już kolejna edycja, na której miałem okazję, w której okazji miałem brać udział. Jaki to był festiwal, tak pokrótce? No myślę, że z pewnością z tych wszystkich, na których byłem, to na pewno na festiwalu było najmniej takich spektakularnych headlinerów i w ogóle mi się wydaje, że line-up pod kątem nazw mógł początkowo zdawać się na taki mało spektakularny, jednak no, siłą OFA jest to, że często te ci mniejsi artyści, czy ci mniej znani, czy nieznani wręcz, potrafią zrobić właśnie największą robotę, być największym zaskoczeniem, czymś właśnie spoza tych największych nazw. No, było też parę zmian, chociażby jeżeli chodzi o tam sytuację

sanitarne, co bardzo szeroko było opisywane na grupce poświęconej OFF festiwalowi, więc my się tak do końca nie będziemy na ten temat tutaj rozwodzić, bo i tak dużo osób o tym pisze. Raczej skupimy się dzisiaj na muzyce, ale jeden aspekt jest na pewno bardzo ważny, bo z tych wszystkich pięciu edycji, no to była w tym roku najlepsza pogoda, jaką mieliśmy dotychczas, ponieważ póki co za każdym razem, jak na OFF-ie byłem, no to po prostu zawsze musiał padać deszcz, albo musiało być błoto, albo coś zawsze takiego niezbyt przyjemnego się musiało wydarzyć. No a w tym roku co najwyżej można by było narzekać na zbyt duże słońce czy na ciepło, no ale to wiadomo, jak to w naszym kraju, bardzo ciężko jest znaleźć taką pogodę, która by wszystkim pasowała, no ale obiektywnie patrząc, chyba to było coś bardzo pozytywnego, że no tym razem takich butów jak kalosze nie trzeba było wyciągać. Zwyczajowo dla was przygotowywałem taki bardziej obszerny, często dwuodcinkowy materiał z OFF-a, no ale w tym roku postanowiłem już bardziej tak zwarcie to zrobić i przedstawię wam po prostu swoje top 10 koncertów, na których udało mi się być. Co jest tutaj ważne, to jest to, że to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Dwa, głównie oceniam to, co po prostu na tym festiwalu widziałem. Nie do końca biorę pod uwagę jakby samego też stylu muzyki, chociaż oczywiście on też jest ważny, nagrań studyjnych, ponieważ też mam taką zasadę, że zawsze przed OFF-em nie sprawdzam za bardzo tych artystów i chcę, żeby pierwszy kontakt z ich muzyką był za pomocą wykonu live, więc bardziej oceniam to po prostu, co widziałem sam koncert, niż generalnie artystę i tak dalej. To, co jeszcze tak chciałem wrzucić, taki mały shoutout zrobić, no to oczywiście dla polskich artystów, w szczególności dla grup Ludzie Wschodu, dla Buja Turli i dla zespołu Mlecze, ponieważ tam gdzieś są też znajomi w tych zespołach i to zawsze cieszy, kiedy znajomym udaje się na OFF-owych scenach zagrać, także wielkie gratulacje, no i też życzę powodzenia wszystkim innym osobom, które też w ramach naszej tutaj lokalnej, undergroundowej sceny grają, by też się takie coś udało. Życzę tego również sobie. A druga rzecz jest taka, że też chcę wymienić poza tym top 10 koncert Younglina, który po prostu też mi się bardzo podobał, ale się w tym top 10 nie zmieścił, i tak samo koncerty Nina Jaragi, tak, z tego co się orientuję, tak dobrze to wymawiam, z ostatniego dnia DJ set. Niestety byłem po prostu na tym koncercie za krótko, mimo że mi się bardzo podobał te ostatnie 2-3 utwory, no ale też jako że byłem na tak małej, byłem tak krótko po prostu na tym koncercie, no to też staram się być jakoś tam w miarę w tym wszystkim rzetelny. Dobra, słuchajcie, przechodząc do miejsca 10, to był headliner pierwszego dnia, formacja The Flaming Lips, utwór Do You Realize z płyty ich chyba tej najbardziej kultowej, czyli Yashimi Battles The Pink Robots. Ten album grali oni w całości podczas pierwszego dnia OFF festiwalu. Ja sam nigdy nie byłem za bardzo podjarany The Flaming Lips, to był jeden z takich zespołów, którego fenomenu troszeczkę nie kumałem, zwłaszcza słuchając płyt, jednak występ na żywo bardzo mnie zaskoczył. Grupa była bardzo dobrze przygotowana, zrobili piękne show, zwłaszcza pod kątem wizualnym. Był to śliczny koncert pod kątem właśnie takim estetycznym. No i brzmieniowo też moim zdaniem było to dużo pełniejsze i dużo ciekawsze niż to, jak to na płycie brzmiało, także to było po prostu bardzo miłe zaskoczenie. Nie, jeżeli chodzi o tych bardziej klasycznych artystów, no bo zawsze gdzieś tam na tym OFF-ie jednym z headlinerów no jest jakiś artysta klasyczny i z reguły, tak jak patrzyłem, to bywało tak, że raczej tutaj z ekipą byliśmy coraz bardziej sceptyczni co do tych artystów, a potem kiedy już wychodzili na scenę, no to było zdecydowanie pozytywnie. Jeżeli chodzi o miejsce
9. Najbardziej chyba taka enigmatyczna rzecz, jaką widziałem, i też zdecydowanie taka enigmatyczna rzecz też do oceny, ponieważ mowa o duecie Los Tutanaka. To jest duet, w ogóle to jest rodzeństwo, które pochodzi z Ameryki, natomiast ma ono korzenie wśród ludności Aymarów. To jest jedna z najstarszych w ogóle cywilizacji chyba na świecie, ponieważ żyją oni w Andach już od blisko 7000 lat. I w tej muzyce można między innymi odnaleźć nawiązania do rodowitej muzyki właśnie tego ludu, no ale też dużo psychodeli, dużo dronu, dużo eksperymentów wszelakich, ponieważ no to już była raczej taka muzyka, która no gdzieś w ogóle zacierała granice tej muzyki. Bardziej na to patrzyłem jak na jakiś eksponat sztuki bardzo awangardowej niż na taki klasyczny zespół. Potem posłuchałem sobie płyty tej póki co debiutanckiej, jedynej nazywanej Los Tutanaka, którą Pitchfork określił najlepszym albumem poprzedniego roku. No raczej bym sobie tego nie odpalił, taka jest prawda, no ale tak jak już mówiłem, oceniam głównie wykon, to po prostu wtedy stałem wryty i trochę nie wiedziałem, co powiedzieć, ale z pewnością zrobiło to wielkie wrażenie.

I za nami formacja Los Tutanaka, miejsce 9. Oni zamykali scenę leśną w piątek, a już za nami też na miejscu 8 mojego prywatnego zestawienia Sega Bodega, czyli przedstawiciel sceny irlandzkiej. Była to, jak mogliście zresztą dobrze usłyszeć, muzyka elektroniczna. On z kolei zamykał festiwal na scenie eksperymentalnej w sobotę. Też dość eksperymentalne podejście do elektroniki, ale całkiem mi się podobało, zwłaszcza biorąc pod uwagę porównanie właśnie z Los Tutanaką, chociażby mimo, że to też nie jest do końca to samo, to jednak tutaj mimo wszystko to było bardziej konwencjonalne i bardziej takie, mimo że było eksperymentalne, to łatwiej było się w tej muzyce po prostu połapać. I fakt też, jak bardzo ciekawie ten artysta łączył te utwory, gdzie momentami wydawało się, że wszystko gdzieś tam będzie obok, a potem pojawiały się kolejne 4 takty i naraz wszystko zaczynało mieć sens, więc myślę, że z takich klasycznie elektronicznych artystów, no to Sega Bodega zdecydowanie póki co dla mnie zrobił najlepsze wrażenie. Idziemy teraz na miejsce 7 do kolejnego headlinera, tym razem headlinera z niedzieli, bo w ogóle tak w mojej opinii chyba niedziela była najlepszym dniem, jeżeli chodzi o artystów. Najbardziej tak skondensowany był ten dzień i też pod kątem tego, co mi się jakoś tam najbardziej podobało, a praktycznie w ogóle się na ten dzień gdzieś tam nie napalałem, a wyszło, że w zasadzie od 18 do samego końca na jakimś koncercie byłem i to nie tak gdzieś z boku, tylko w całości. A mowa o grupie Emil and the Sniffers, czyli jeden z głośniejszych rockowo-punkowych zespołów ostatnich lat, pochodzący z Australii. Też nie byłem na początku do końca jakoś tak bardzo zajarany, kojarzyłem głównie ich tam jakieś jeden czy dwa kawałki, raczej podchodziłem z dystansem do kolejnego punkowego zespołu z laską na wokalu, a tymczasem też bardzo pozytywne zaskoczenie z mojej strony, ponieważ no, nie ma co ukrywać, że ich muzyka nie jest może najbardziej odkrywczą muzą na świecie. I jakby to, co tam tworzą w ramach tych akordów, tych wszystkich patentów, które tam są, no to jest bardzo takie bazowe i każdy to już gdzieś słyszał, ale z drugiej strony to, w jaki sposób oni to potrafią fajnie połączyć, że to nabiera ich takiego bardzo autorskiego charakteru, no to jest coś, co ja w muzyce bardzo, bardzo lubię, więc ten koncert mi się podobał i myślę, że to miano headlinera, chociaż akurat tutaj można też się zastanawiać, kto był bardziej headlinerem, bo na plakacie to byli oni, natomiast pod kątem czasu i slotu, no to można powiedzieć, że Sunny Day Real Estate, no ale to umówmy się, to nie jest aż tak istotne. Niemniej bycie jednym z głośniejszych nazwisk na festiwalu, oni to zdecydowanie dźwignęli. Także zagramy teraz od nich numer Chewing Gum, a potem przejdziemy do miejsca 6.

Za nami miejsce siódme, czyli Emil and the Sniffers i utwór Chewing Gum. No a teraz z miejscem szóstym wróciliśmy z powrotem na eksperymentalną ścieżkę za sprawą grupy Voidy, która pochodzi ze Słowacji i też zagrała w niedzielę na scenie Trójki. Ponownie to był koncert, na który nie miałem żadnych oczekiwań, po prostu poszedłem, żeby obczaić i zostałem tam do końca. Jak mogliście usłyszeć, no to zdecydowanie to też nie jest gdzieś tam najbardziej konwencjonalna muzyka, jaką można spotkać. Czterech gości, gitara, bas, perkusja i saksofon. No tak jak też mogliście usłyszeć, jest to gdzieś tam mieszanka eksperymentalnego rocka, trochę jazzu, jakiegoś screamo, no i przede wszystkim, przepraszam, mafroka, no bo tutaj te wszystkie połamańce odgrywają bardzo istotną rolę w twórczości grupy Voidy, która już też działa dobre kilka lat, a też się jakoś póki co mocno nie przebiła, nawet biorąc pod uwagę to, jaką muzę robią, bo faktycznie no, nie będzie ich grało Radio Z, ale myślę, że ten koncert na pewno im bardzo pomógł, przynajmniej w Polsce, no bo w sumie to niedaleko na Słowację, a wiele osób na pewno o nich usłyszało i mogło wyjść z tego koncertu całkiem zadowolonymi, bo no tak, zwłaszcza, że Black Midi już też nie grają, a myślę, że to takie póki co pierwsze, takie najbardziej znane skojarzenie, chociaż oczywiście muzyka grupy Voidy jest jednak mimo wszystko nieco inna, no i też trzeba im to oddać, żeby na żywo zabrzmieli świetnie, no i zagrali to też świetnie, no bo umówmy się, że tam wydaje się, że te ich kompozycje mogą być bardzo randomowe, a tam wszystko praktycznie jest napisane, wszystko musi być dokładnie tak zagrane i dobrze zgrane, zwłaszcza wielki shoutout tutaj dla perkusisty, który to dźwignął. Przechodząc teraz do miejsca piątego, też artyści, których wcześniej za bardzo nie obczajałem, to byli artyści z soboty, ze sceny eksperymentalnej, formacja Chalk. Chyba to był koncert taki, który najbardziej mi się podobał pod kątem tego, że potem będę tej kapeli słuchać tak po prostu już poza offem. Trochę mi się to skojarzyło z formacją Model Actress, która grała rok temu. To był też przedstawiciel Wielkiej Brytanii, tym razem grupa z Irlandii Północnej i można było wyczuć gdzieś takie podobieństwa, bo też oczywiście ten postpunkowy sznyt, który jest charakterystyczny dla wielu kapel na ofiar, zwłaszcza dla tych z Wielkiej Brytanii, w połączeniu z taką bardziej dance'ową muzyką, trochę bardziej industrialną. Też momentami mi się ich granie kojarzyło z Underworld czy z Chemical Brothers. No ale właśnie po gdzieś tam opakowaniu tego w taki postpunkowy czy bardziej industrialny sznyt. Trzech gości na scenie, wokal, gitara i klawisze oraz perkusja na żywo, co też moim zdaniem bardzo mocno do tego koncertu dodało. Jedyne co, to trochę myślę, że brzmienie mogłoby być odrobinkę lepsze, trochę więcej basu, jakby tam jeszcze żarło, to by zrobiło dobrze temu koncertowi. Natomiast i tak moje wrażenie było bardzo pozytywne. Zagramy utwór, którym zakończyli ten koncert, a chwilę coś od kapeli, na którą chyba czekałem najbardziej jeszcze przed tym festiwalem.

piąte miejsce formacja Czolka, teraz na czwartym miejscu jedyna grupa, którą gdzieś tam obczajałem jeszcze przed festiwalem, czyli grupa Chad Pyle, pochodząca z Oklahomy, kapela grająca coś na granicy metalu alternatywnego, noise rocka i sludge'u. Cieszy, że współcześnie gdzieś ta bardziej metalowa scena też bardziej się otwiera na tą alternatywną publikę, bo rzeczywiście kiedyś ciężej było znaleźć tego typu rzeczy na offie, jeżeli już to trzeba było sięgać gdzieś do takich bardzo już ciężkich zespołów, na przykład z gatunku, z pokroju Amenry, a widać, że teraz trochę to już idzie w nieco inną stronę, też biorąc pod uwagę, jak wiele osób na ten koncert przyjść chciało. Kapela zagrała bardzo dobrze, bardzo ciężko, jest dużo takiego nihilizmu w ich muzie, co gdzieś tam też na żywo robi bardzo, bardzo mocną robotę. Myślę, że zespół będzie chciał tutaj do nas wrócić i też myślę, że po reakcji może być więcej tego typu grania na offie. To było miejsce czwarte, a teraz przejdziemy, słuchajcie, do miejsca trzeciego, do koncertu, na którym pierwotnie nie miałem być. Miałem wtedy zamiar pójść na piwo, ale akurat stwierdziłem, że piwo mi nie będzie potrzebne, że wystarczy woda i zostanę. No i to była bardzo dobra decyzja. Mowa o koncercie projektu Nu Genea, projektu, który pochodzi z Neapolu. Jest to oryginalnie duet dwóch klawiszowców, producentów, kompozytorów, no ale w tym przypadku akurat na scenie było blisko 10 osób, cały live band plus 3 wokalistki, muzyka, nie wiem trochę do końca jak ją określić, na pewno to była muzyka bardzo taneczna, gdzieś tam eksplorująca to, co całe, można powiedzieć, takie dziedzictwo sceny neapolitańskiej, no ale też oczywiście to było nieco bardziej uwspółcześnione, ponieważ świetna gra zarówno muzyków, jak i też wykorzystanie syntezatorów robiło tutaj robotę, no i to po prostu był świetnie zagrany, świetnie wykonany koncert, głównie z materiałem z płyty People of the Moon, która wyszła w poprzednim roku, też ponownie zupełnie coś innego, zupełnie gdzieś tam początkowo nie moje granie, ale jako coś, co można było po prostu zobaczyć na żywo, to było coś bardzo przyjemnego. Nieco też żałuję, bo w przypadku Chad Pyle też miałem mocny clash z innym koncertem Artura Verocaja z orkiestrą, na której też większość ekipy, z którą byłem, poszła. No ale niestety w przypadku OFA czasami nie da się tego uniknąć, że niektórych rzeczy po prostu się zobaczyć nie da. New Genea, a potem od razu lecimy na miejsce drugie.

0: I za nami miejsce trzecie, czyli New Genea i utwór People of the Moon, ale na miejscu drugim Death Heaven, utwór Doberman, którym otworzyli koncert na Offie. No to było zdecydowanie takie doświadczenie wręcz spirytualne, brzmienie, prezencja sceniczna, no i przede wszystkim ich pomysł na muzykę, który gdzieś tam, no oczywiście nie jest on dla każdego, natomiast jak już ktoś w to wejdzie i się w to wkręci, to no myślę, że jeżeli chodzi o takie połączenie black metalu z shoegazem, no to oni gdzieś są taką klasyką i zdecydowanie dużo mocniej chyba się odczuwało ten koncert, kiedy się było bliżej w tłumie, gdzieś tam między tymi ludźmi niż dalej. Bardzo też się cieszę, że dałem się namówić na to, żeby podejść bliżej, no bo zostałem praktycznie do samego końca, na samym przodzie sceny. Jeżeli chodzi o miejsce pierwsze, to też się absolutnie nie spodziewałem, że tak mnie porwie zespół Get Down Services. To w jaki sposób oni grali, ich taka naturalna charyzma dwóch gości, którzy na takim lekkim wyrąbaniu, ale z drugiej strony też z bardzo mocnym pomysłem na muzę, no praktycznie od razu chwycili ludzi, od razu chwycili publikę Offa i ewidentnie było widać, że coś tam się ciekawego podczas tego koncertu wydarzyło. Jak będą mieli okazję grać, to z pewnością będę chciał na ich koncert pójść. Oni sami też byli bardzo zachwyceni, mówili, że to jeden z najlepszych koncertów w ich życiu, także myślę, że na pewno wydarzyło się tam coś bardzo ciekawego i też to, w jaki sposób oni grają i też ich pomysł na muzykę, ich taka prezencja wydawała się taka bardzo, bardzo autentyczna i chyba to było coś takiego, co mi tak najmocniej utkwiło. Także od nich utwór to będzie to miejsce pierwsze, ponieważ to był jeden z lepszych koncertów na wszystkich Offach, na jakich byłem. Także wielkie dzięki dla organizatorów, że udało się kolejny raz tę edycję zrobić. No i też dzięki wielkie dla ekipy, z którą tam byłem, ponieważ co roku to jest bardzo ważny element, jeżeli nawet nie ważniejszy niż ta muzyka. Także wielkie dzięki za ten rok. Maciek Bancerz też będzie opowiadał o Offie w swojej audycji You've Got The Vibe, ale chyba o nieco innych rzeczach, ponieważ no to tak się zdarzało, że też na różnych koncertach udawało nam się być.
1: Tak, Off Festival jest na tyle niesamowity, że Krzysztof, robiący audycję o właśnie tym, co wybrał najlepszego z top 10, niekoniecznie będzie się pokrywał bezpośrednio z tym, co ja wybrałem, bo ja zdecydowanie częściej chodziłem na te elektroniczne koncerty i chociażby podczas twojego top 1 byłem zupełnie gdzie indziej, chociaż mam nadzieję, że jeszcze Get Down Services gdzieś dorwę, a Swada i Nichos byli tego warci, żeby po raz trzeci zobaczyć w końcu ich pełny koncert. Jeżeli chcecie zobaczyć trochę, co elektronicznie mnie zaskoczyło, albo też pokryć się z niektórymi wyborami Krzysztofa, ale niekoniecznie tymi samymi utworami, to zostańcie z nami aż do 23 w Radiu Aktywnym.
0: Tak jest, a my się z wami żegnamy. Dzięki wielkie za słuchanie audycji Smells Like Toxic. Przy mikrofonie Krzysztof, przed za konsoletą Mateusz Leszczyński. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień.

0: Is this darkness in you too? Have you passed through this night? Through this night? Through this night?
1: Dobry wieczór, witam wszystkich przed mikrofonem. Bartosz Olszański, zaczynam audycję Post Scriptum Radioaktywnym na radiowym zegarze. Prawie 2 minuty po godzinie 21, prawie, bo dziś kończymy o 22, a muzyki wziąłem dziś naprawdę bardzo dużo. No i zgodnie z zapowiedzią zeszłotygodniową będzie to muzyka post-rockowa, japońska w dużej mierze, bo nowy album zespołu Mono, czyli Snowdrop, dzisiaj powędruje na tapetę i kilka takich pięknych kompozycji ze sobą przyniosłem, a poza tym muzykę z Japonii dzisiaj tylko i wyłącznie, więc poznamy sobie trochę bliżej tą scenę bogatą, dość charakterystyczną, eksperymentalną. No i cóż, taki jest plan do 22. Szczegóły na fanpage audycji Post Scriptum już za moment się pojawią. No i tyle w sumie na początek mam do powiedzenia. Zaczniemy sobie od zespołu, którego dawno tutaj nie było. Takich powrotów dzisiaj będzie nawet całkiem sporo. No, Mono też rzadko bywało w ostatnich latach. Natomiast Mouse on the Keys, no to już ładnych kilka lat tutaj nie było. I zaczniemy sobie od Uroborosa, czyli od takiego mitycznego stworzenia z mitologii nordyckiej. Węża, który pożera własny ogon. Przedstawiony w ikonografii właśnie w postaci takiego stworka, który jest w kółko i pojada zjada swój ogon. Także Mouse on the Keys, Uroboros na początek dzisiejszej audycji.

A za nami pierwszy utwór dzisiejszej audycji, czyli Mouse of the On the Keys i utwór Uroboros. To akurat ekipa z Tokio na rynku muzycznym od 2007 roku. Obecnie w trio, wcześniej to był kwartet, na koncie cztery albumy studyjne, ostatni Midnight sprzed dwóch lat. No jest jeszcze The Flowers of Romance 2015 roku, więc jest z czego wybierać. Takie spokojne, wprowadzające granie w dzisiejszej audycji, ale to trochę tak, powiedziałbym, na spokojnie zaczęliśmy, bo później będzie dużo więcej gitar. O ile Uroboros to utwór, który już ma właściwie 17 lat, An Anxious Object z debiutu pochodzi ten kawałek, to teraz sekcja ze Snowdrop, czyli najnowszego dzieła zespołu mono, eksportowego kwartetu japońskiego, jeżeli chodzi o post-rock. No i dzisiaj trzy utwory z tego nowego krążka, który wiosną się ukazał, i zaczniemy sobie od tytułowego, czyli właśnie Snowdrop.

Manon Snowdrop jest epicko, jest gitarowo, jest też klasycznie. Tak można scharakteryzować utwór tytułowy z krążka, który ukazał się w tym roku. Piękny kawałek muzyki i tak wcale długo nie trzeba było czekać na niego, bo poprzedniczka, czyli Oaf, ukazała się zaledwie 2 lata temu. Teraz Snowdrop 12 czerwca wjechał. 12 długo grający album studyjny w tej przebogatej, trwającej już ponad ćwierć wieku karierze kwartetu z Tokio, w którym właściwie poza jedną zmianą na perkusji od samego początku trójka jest dokładnie ta sama i lata mijają, dekady mijają, a nagrają w swoim oryginalnym, wyjątkowym na swój sposób stylu, mieszając właśnie współczesną muzykę klasyczną, nie powiedziałbym, że operową, ale przede wszystkim klasyczną, aranżacje smyczkowe, instrumenty dęte, no i gitary z shoegazingowym zacięciem budujące przestrzeń. Ale o gitarach jeszcze będzie chwila, żeby opowiedzieć przy następnym i następnym utworze. Ten otwierający album Snowdrop jakby trochę na modłę tego, co robili Japończycy te dobre 10-15 lat temu. Właśnie tak bardziej orkiestrowo, epicko, bombastycznie chciałoby się powiedzieć. I tak wprowadzają w album. Następny kawałek to Winter Daphne, dziś sobie go nie posłuchamy, a trzeci to Gerbera. Akurat kojarzy mi się z dronami, ale o tym też będzie okazja, żeby powiedzieć. I to jest ten moment w albumie, który jest bardzo, bardzo intensywny i zwiastuje nadejście w sumie najlepszej części, czyli tej środkowej sekcji albumu. Więc słuchamy sobie prawie 8 minut.

Też taki bardzo podniosły, orkiestrowy bym powiedział, ale też nie pozbawiony pozytywnego wydźwięku utwór Gerbera. To najdłuższy kawałek na płycie Snowdrop, czyli najnowszym dziele kwartetu Mono. Dziele, które jest swoistym hołdem, takim trybutem dla Steve'a Albiniego, z którym się bardzo przyjaźnili i który produkował ich płyty od wielu, wielu lat. Poprzedniczkę też zresztą wyprodukował, czyli Oath, w 2023 roku wspólnie nad tą płytą pracowali i nie przypuszczali zapewne Japończycy, że zaledwie rok później Steve umrze nagle, no i pozostawiło to olbrzymią pustkę w zespole. Pustkę, którą trudno było załatać, to za sprawą tego, że Steve miał niebagatelny wpływ na brzmienie Mono, na to, jak, w jaki sposób te akcenty są rozłożone, jak finalnie ich muzyka brzmi tak bardzo epicko. W rolę producenta albumu Snowdrop wcielił się Brad Wood, wieloletni przyjaciel Steve'a, który podjął się tego zadania, żeby przejąć tą ważną rolę, no i ze względu też na to, że był w pewien sposób zapoznany, zaznajomiony z procesem twórczym, technicznym i kreatywnym, jeżeli chodzi o to, jak Mono współpracowało przez dekady wraz ze Steve'em. Więc w październiku zeszłego roku, w październiku, zaczęli wspólnie nagrywać w studiu w Chicago, dokładnie w tym samym studiu, w którym pracowali ze Steve'em, czyli Electric Audio Studios, nad nowym albumem, który właśnie ukazał się w czerwcu. To, co mogliśmy też słyszeć w tle, ta orkiestra, to chicagowska 10-osobowa orkiestra kameralna pod batutą Chada McCullough, który tutaj wspierał instrumentalnie to, co muzycy w rockowym instrumentarium w Mono wyczyniają. No a poza tym jest jeszcze 8-osobowy chór, którego będziemy mogli posłuchać sobie za moment w następnym utworze, w takich wstawkach. Utwór nazywa się Statis i to mój jeden z dwóch faworytów na nowym albumie. Ja powiedziałem o dronach, że jeszcze wspomnę. Gerbera to rosyjskie drony, takie wielozadaniowe. No i nie wiem, czy akurat były inspiracją dla tego utworu. Na pewno w minionym roku, w 2025, ta nazwa pojawiała się w mediach nader często, nie zawsze w pozytywnym tego słowa znaczeniu, więc być może to jest jedna z tych inspiracji, dlaczego ten utwór akurat tak się nazywa. A teraz już czas na Statis.

tym utworze jest dosłownie wszystko, nawet coś, co przypomina śpiew dziecka, jakkolwiek by to nazywać. Statis, prosto ze Snowdrop, zespół Mono. Prostymi środkami się tutaj muzycy operują, ale miksują to ze sobą w fenomenalnym wręcz wydaniu. No i powiedziałem, że będzie trochę o gitarach. Ta melodia prowadzona pojedynczymi nutami, oczywiście wszystko przechodzi przez całą paletę różnego rodzaju efektów, ale na samym wejściu jest taka Akira Goto, czyli taka i gitara z 66. Fender Jazz Master jako gitara prowadząca Hidei Yoda Suematsu. On buduje raczej tło, rytm, ścianę dźwięku, która tutaj w tym utworze jest troszkę bardziej wycofana, ale gdzieś się tam czuje. Tą ścianę, no oczywiście poza efektami, Fender Stratocaster z 74. roku. Instrumenty, które są starsze od samych muzyków, którzy na nich grają. Robotę też robi fenomenalna partia pianina, taka subtelnie wchodząca w dialog z gitarą. To tutaj Tamaki Kunishi, która w pierwszej części utworu głębokim basem uderza, a później ten bas jakby znika, nie ustępuje miejsca właśnie pianinu. I tam piękne rzeczy się dzieją. A do tego chór, który buduje głębie i smyczki. Dęciaki, ta 10-osobowa orkiestra kameralna, która dodaje głębi. Utwór, na którym jest wszystko. Jest gitara jakby wyjęta z debiutu z Under the Pipple Tree. Jest ta głębia z You Are There, smyczkowa. No i te nowe rzeczy, które doszły gdzieś po drodze w tej długiej karierze. Złożone w 5 minut. Szkoda, że tak krótko, tak kompaktowo. Chciałoby się, żeby ten utwór trwał dłużej. Swoją drogą też na modłę raczej piosenkową, bo tu można wyróżnić coś, co można nazwać zwrotką, refrenem. W takim prostym stylu jest ten utwór zbudowany, ale w tej prostocie tkwi siła i to, co zrobił zespół razem ze swoim producentem, tutaj naprawdę zasługuje na słowo uznanie. Cały album to jest hołd. Hołd dla Steve'a. Pięknie jest to wyprodukowane, zmiksowane jeszcze przez Brada w jego studiu w Los Angeles domowym. Brzmi fenomenalnie, wysoka jakość produkcji. No i trochę jak pożegnanie z dawnym przyjacielem, który odszedł na wieczną wartę. Wdzięczność to jest ta emocja, która tutaj z tych utworów wyziewa. Nie smutek, nie strach, nie melancholia, ale wdzięczność. Jest dużo pozytywów na tym albumie i warto go słuchać. Jeszcze jeden kawałek sobie odłożyłem na podsumowanie roku. Drugi mój faworyt. A tymczasem to tyle, jeżeli chodzi o Mono i album Snowdrop. Teraz Envy, też powrót do audycji po dłuższym czasie. Dzisiaj utwór Beyond the Raindrops.

No, tym razem były jakieś słowa w przeciwieństwie do Mono. Envy, czyli zespół również z Tokio, zresztą bardzo dużo zespołów z Tokio dzisiaj wystąpi. Trochę starsi są od Mono, bo już ponad 3 dekady na scenie dzisiaj z utworem Beyond the Raindrops. No, akurat ostatni album Eunoia z 2024 roku, no i czekamy na następne dzieła. Tak patrzę na zegarek, bo już w sumie niedużo czasu zostało, jeszcze 3 kawałki, więc nie będziemy przedłużać. Teraz pora na bardziej klasyczne wydanie, ale dzisiaj akurat wyciągnąłem utwór, który bardziej pasuje do tego, co Mono zrobiło na swoim nowym albumie. Więc więcej gitar, więcej takiego shoegazingowego zacięcia. A Noise i Kill Lies All.

Zaczyna się z gitarowym zacięciem, a kończy tak w współczesną muzyką klasyczną, takie niepokojące, lekko dysonansowe dźwięki rodem z instrumentów smyczkowych, ale też takich mocno przeprocesowanych. To Anoise, ekipa też Tokio. Też ponad dwie dekady na rynku. No i utwór Kill Lysol to jest ich stosunkowo nowe dzieło, bo Stories in White ukazało się też 2 lata temu w lipcu. No i taka mieszanina postroka, współczesnej klasyki i ambientu, dronów trochę też jest tutaj w końcówce doskonale. W takim klimacie można się zanurzyć, więc na swój sposób melodyjny, melancholijny album. Trochę inny od tego, co Mono zrobiło. Na pewno inny w wymowie, ale jeżeli chodzi o te eksportowe kolektywy, eksportowe projekty japońskie, to jest jeden z tych bardziej znanych. No, dzisiaj akurat wybrałem te popularne, te bardziej znane. Natomiast troszkę mniej znany, jeżeli chodzi o świat postrokowy, bo jeżeli chodzi o generalnie muzykę eksperymentalną, jest Special Others. Głównie ze sprawą tego, że blendują, miksują muzykę eksperymentalną z jazzem i jego naturalną improwizacją, więc dzisiaj nie wiem, czy nie debiut audycyjny, czy może kiedyś było. Jeśli było, to bardzo, bardzo dawno temu. Utwór Spark Joy, tak bardziej właśnie w eksperyment wchodzący niż w typową jazzującą improwizację.

Special Odors i utwór Spark Joy. Tak trochę przypomina mi Tortoise, generalnie chicagowską scenę. W podobny sposób tak trąci latami 90. właśnie tym mariażem troszkę, inspiracją jazzem w muzyce eksperymentalnej, muzyce postrockowej. A to Japonia i utwór z pandemii z 2021 roku. Jeszcze jeden utwór dzisiaj, Light i Solitude.

Light i Solitude, tak bardziej matrokowo, siermiężnie można powiedzieć, tak szybko, dynamicznie. Tak kończymy dzisiejsze postscriptum zespołem oczywiście z Tokio, też na scenie już od dłuższego czasu. No i tyle. Dziękuję za ostatnią godzinę. Przed mikrofonem był Bartosz Olszański, za konsoletą Kuba Orzechowski. No i zapraszam do słuchania. Za tydzień też będą jakieś nowości. Ostatnio ich jest dość sporo, więc jest z czego wybierać. Dobranoc i do usłyszenia.

I teraz mówi przed wami Maciej Bancerz. Minęła godzina 22 już chwilę temu, dlatego słyszeliśmy już Witch z Kamusale, a teraz w tle The Dare Girls, bo to są zespoły, które udało mi się usłyszeć na OFF Festiwalu w tym roku, który odbył się w ubiegły weekend i przysporzył mi wiele radości i bardzo ciekawych odkryć. I na nie chcę was dzisiaj zaprosić. Co prawda zaczęliśmy od muzyki świata i tam właśnie Witch pozamiatało ze swoimi zambijskimi brzmieniami. Wyglądało to niesamowicie. Grali momentami zachowawczo, ale było to bardzo ciekawe przeżycie, jak na pierwszy dzień festiwalu, czyli piątek. W piątek też odwiedziłem The Dare, w trakcie gdy większość moich znajomych było na headlinerze Flaming Lips, których zobaczyłem dosłownie na dwa utwory. Jednak The Dare jest gdzieś głęboko w moim serduszku, może trochę przez współpracę z Brad i Charlie XCX, ale o tym już kiedyś wspominałem w audycji. Tymczasem zagrajmy coś, co usłyszałem na żywo. Jego remix Justice razem z The Flints, Mannequin Love.

Scena mi już de der, a my wkraczamy na scenę jazz. Jazz, often jazz to była wspaniała scena, którą w końcu dotarłem chociaż na jeden cały koncert, który bardzo przyjemnie mi się słuchało. Dlatego w tym momencie słyszycie utwór Sam jesteś głupi od Głupi Komputer. Formacja nietuzinkowa i przyznam, że jedna z moich ulubionych, szczególnie na strefie jazzowej, bo na strefie jazzowej nigdy nie byłem na pełnym koncercie, poza tym wydaje mi się, chyba że jakoś dawno temu, o czym mógłbym zapomnieć. Warto wspomnieć też o Tercet Imperial, który na początku zagrało bardzo ciekawe wersje Oberków. Później też odwiedziłem Celin Desberg, żeby zobaczyć, jak właśnie ta żyjąca w Niemczech Azjatka radzi sobie też z azjatyckimi instrumentami, bo takie też się pojawiły na scenie, co było widać na moim story. Karen Joyce to coś, co przyjemnie się przez chwilę oglądało. Niestety nie dano mi było zobaczyć w całości, ale zespół Witch, który graliśmy dzisiaj, można powiedzieć, że powstał jak Feniks z popiołów, bo już przez jakiś czas nie istnieli. Kształtował się w wczesnych latach 70. XX wieku, więc mieliśmy trochę takich wykopalisk archeologicznych, które sprawdziły się niesamowicie. Z kolei Earl Sweatshirt, którego zobaczyłem tylko przez chwilę, wydawał mi się niestety nie moim gatunkiem muzycznym, ale pewnie słuchając mojej audycji kojarzycie, że nie jestem związany bezpośrednio z rapem, już prędzej z jazzem, który właśnie słyszymy w tej wybitnej formie w tym momencie w tle. O DDR już wspominałem, co ważne, Lostu Tanaka, więc może teraz zagramy Lostu Tanaka, bo zapomniałem, że miałem ich wrzucić chwilę wcześniej. Zobaczyliśmy już Głupi Komputer, który co prawda jest dopiero z sobotniego dnia, ale posłuchajmy teraz finału wielkiego pierwszego dnia na scenie Orlen, znanej też jako leśna scena. Był to zespół, który na Pitchforku w 2025 roku dostał wyróżnienie za album, właściwie album roku, na żywo na Ofie, wspólne dzieło Chai Kamimani Kondori i jej brata Joshua Chukmiali Cramptona. I przyznam, że to połączenie cyfrowego i klubowego hałasu, psychodeli, gitar i ajmarskich rytmów stworzyło coś, co wkręciło mnie, że zostałem od początku do samego końca na tej scenie. Specjalnie dla nich, nie do końca rozumiejąc na początku, co ja słucham, ale sami musicie doświadczyć tego, co przed nami. Już za 30 sekund Kuta Kapo Kula Wada od Lostu Tanaka, a zaraz wrócimy już do drugiego dnia i poleci Sega. Przepraszam, to będzie jeszcze pierwszy dzień Sega Bodega Dirtif.

tle właśnie Dirty w Sega Bodega, czyli numer zasłyszany przeze mnie na scenie eksperymentalnej w sobotę, mniej więcej o 1 w nocy, prezentował Unadulters, czyli specjalny projekt audiowizualny, który był dla mnie świetny, ale nie zdążyłem, właściwie nie miałem siły już obejrzeć go do końca, gdyż był to właśnie kończący koncert ten dzień. Za to miałem siły na Swadę i Nichos, którzy już są z dnia ostatniego. Może jeszcze podsumuję krótko poprzedni dzień. Na początku udało mi się dotrzeć na scenę eksperymentalną, która była spod znaku Irlandii Północnej, Irlandii w tym czasie. I M. Howell właśnie na początku, dość surowy punk rock z bardzo długimi historiami pomiędzy utworami. Zaciekawiło mnie, że mieli aż 3 utwory o martwym psie, ale nie przywiązałem do nich większego emocjonalnego przywiązania. Później było Buja Turda na głównej scenie za Wednesday, przez to, że były pewne przemieszczenia w line-upie co do dnia, ale fajnie, że Wednesday udało się wcisnąć na inny dzień, bo mieli problem z przylotem z powodu wybuchu wulkanu Wezuwiusza. W trakcie, gdy na eksperymentalnej była Madrasala, których żałuję, że nie zobaczyłem, udało mi się zobaczyć Ludzi Wschodu, czyli właściwie Alarmę z gośćmi, między innymi zespołu Metro, którzy grali nową Aleksandrię, album wykonawców znanych jako Siekiera. Był to naprawdę formatywny album dla punk rocka polskiego swojego czasu, dlatego bardzo fajnie, że było to uczczone po raz kolejny, grając właśnie utwory zespołu Siekiera w innym wykonaniu. Później fajnie, że też nasze radiowe, bo grali na urodzinach Radia Mlecze, trafiły na main stage. W tym czasie też był Frankie and the Witch Fingers, ale my słyszeliśmy Głupi Komputer, który właśnie był ze środka sobotniego dnia. Warto jeszcze wspomnieć o Oklow, którą niestety nie udało mi się zagrać utworów, bo się zgrały w zupełnie innym formacie niż tutaj był czytany. Później był Train Gang, Young in the Blady, których fajnie było zobaczyć w tej formie, i na końcu właśnie Sega Bodega, którego już skończyliśmy, żeby dojść do właśnie Swady i Nichosa, których słyszałem już na 3. festiwalu w tym roku, pierwszy raz na Lesie, drugi raz na Openerze, a trzeci raz na Off Festiwalu. Dlatego posłuchajmy Neon, Swada, Nichos i Jan, bo właśnie Jan jako gość wystąpił z nimi w tym utworze, a za chwilę będzie Odedom.

jedno z moich największych zaskoczeń na scenie Orden, tudzież Leśnej. Zresztą w top 2 Krzysztofa Szyca z audycji Smells Like Toxic, który omawiał też Off Festival z jego punktu widzenia o godzinie 20 dzisiaj. Death Heaven Incidental w tym momencie w tle, czyli takie intro właściwie do tryptyku Incidental, part 2 przed nami, feat Jay Matthews. Posłuchajcie, co to jest za ciekawe połączenie shoegaze'owych gitar i metalowych perkusji oraz wokalu na pełnym screamie. A zaraz już przejdziemy do dziewczyny, która miała urodziny na Off Festivalu, Nina Girachi. Mam nadzieję, że już nie będę tego czytał jako Ninja Ritchie. Będzie to utwór Wayside.

Happy birthday to Nina Girachi. To, co słyszeliśmy, to była Wayside Girl EDM Disc One. A to, co teraz słyszymy, to jest mój ulubiony album, czyli ten najnowszy I Love My Computer. Chociaż przyznać trzeba, że Nina dowiozła, grając zarówno Charlie XCX, najnowszą Rosalie z Bergheim w jakimś fajnym remiksie. Zagrała też kilka topowych klubowych kawałków i pokazała, że sama się dobrze bawi na swoim koncercie, ale jej publiczność bawi się jeszcze dużo lepiej, bo wykrzykiwanie hej, hej na koncercie to jest coś, co miło się patrzy i widać, że publiczność bawi się tak, jak chce. I Nina Girachi to zapewniła. Miło, że Australijka zajechała do nas. Mam nadzieję, że jeszcze wróci, tak jak zapowiedziała. Ja was zostawiam z Info Hazard. Zapewne za tydzień się nie da rady zobaczyć, ale już za dwa tygodnie wracamy. Może z podsumowaniem małym festiwali, a może z jakimś DJ setem. Jeszcze zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się ciepło w tym sierpniu i odpoczywajcie. Więc dzisiaj kończymy chwilę wcześniej. A wyśpijcie się. Info Hazard, Nina Girachi i Radioaktywne.

się pociemniła w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce.

słońca i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebem. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić w siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jestem lśnieniem.

Poddaję się ciemnością albo światła. Poświećcie do mnie. Jestem niebem. Dla was rozciągam się. Mój księżyc, moje słońce, wschodźcie we mnie, zachodźcie, ile chcecie, dla was rozciągam się.

is on your bedroom floor.

zamki fajki. Ja na bok schowany, ręce w kieszeni, parki, leżaki fajki.